0: coś musiałeś, tak?
1: Cyklałem.
0: Be on truck and Jaren Cross with a silver sedan, that's 12.
1: 155.
0: Okay, we're all good.
1: 155.